0: Dziękuję.
1: Generated noise in millions of gigs.
2: Godzin, godzina, kiedy łączysz urzeszony, mentatory, godzina. Jendame jarratzen gugoaz, bentsatontxe. Beste talde bateaz, den metaleku, sinfoniku. Enda influenzia du metalan bebauke, metal gotiku nire bai. Eurean grupo grei guriz, grego bat. Zetik flash, taldi eskun guinak amun amarren teloneru izin zinamen.